Kade wa ngwe jupiri, ngwe jupiri, I will do everything. And to call you ni pe iga mu chente mo ki speak FM ka kanyba. Wek wan dong mo watiki so ni wai. Wek di wa dong ya, wera wera. Lain video di star Ario Adekaboro, star Achel, star Ario Jero. Ash, chente tika en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en,

Ini cherry ba dege ya. Ini doctung la chokenyu. Idoki doctung aria ga. I doctung. Ay ay ay ay ay. Kito kidogo la inveri. Wakapo wia gongi wia chel monika en. Wia chel monika nyu wakapo gongi wia. Kito kidogo enigin matika millionaire. Pati timu gina pat di star ario adek boro. Star a jail star ario jero ash. Okay?